0: Niego, niego, wari, niego, niego, niego, wum. Niego, niego, wari, wari, wari, wari, wum. Niego, niego, wari, niego, niego, niego, wum. Niego, niego, wari, wari, wari, wari, wum.
1: Isso que é gaiteiro bom, senhor.